jednače, menšino popečich je, nohce zastačta hudba, neke pa, neke nima. A dale, džetis hudbu. Michał Cysz nam zaspiewa, hacz do rania sześcich. Józef Donat, a Helena Hiduszkiec, Bryzanoa. A dale hudba Zahoria, Anna Maria Brecz-Tedarec, serbskim rozwosu. Anitko przełza tu przełszo znata, swito znata, moż prać Dua Lipa, Physical, tu serbskim rozwosu. Dżęca, siato Jana, wszytkim Janam, wiezo, daj Bóg z Bożok, mieli nam.

0: Beczodzin dziad na czyje starsi już znaja nawal papierko, kotryż dzieci przede wszystkim ke kunce Japon zasok z początki szwyska lita sobu domoj przyniesu. Nazbożo to husto dosaha, gdyż jenoż macz albo nan podpisa. Ale jak to na lipie serbs zwuraznicz, o tym jest się aj pomysliwa, o tym jest Zonia Wilkowa, a nam o tym rozprawia.
1: Rzeczny kuczyk. Serbskim rozwozu.
2: W serbskich szulach przybiera podziel szulerjów, kocyś w doma serbscy nie rzecza. Oni pokażą zwiecza z niemskorycznych albo ryczne mieszanych swójbów. Niedawno sym w tutych swójbach czytała, że w obknieży w nich jenoś jeden starszyski dziel serbszczynu. Je to zaso formulacja, kotryś je niemczyna kmociwa. Zakład może jenoś być słowo Elternteil, stoś meni pak nana, pak macz, nikajkeho dziszcza. Menowany odpowiednik starszyski dziel nie mam zaradzene, szak nie jedna so o nikajki dziel, kiś ma starszysku funkciju, albo kiś je za starszych, kaś je to na przykład w jazbie starszyski wieczok. Lipedry prajmy, zodzie wo jenoho ze starszyju. A hač runeš stej tu ličbnik jeden v muskej forme, može taj s tem nan abo mač menene bič. Serbske slovo starši, respektivne starši, krije so ze stopnjovane formu adjektiva stare, a vuživame je jako pomenovanje za rodičelo jenoš v dualu a pluralu. Diš pak votrosče dječo jenoš s nanom abo mačerju, potom nie w utworze raczo żaden sam kubwacy starszyski dziel, ale pomenujmy cele konkretne, wokoło so jedna, wo samo kubwacu macz, albo samo kubwacego nana.
0: Tak rzeczy spytnica dr Zonia Wilkowa serbskim rozwosu, to sa po takim, gdyż jeden ze starszyju podpisa, co można za szulu.

0: Sponge moj.
1: Tuš punže moj, no a to še zauše čeratiš. Zase raz pytli nažel, put beži, svunčko smali a kapka voda je dol za dušu. Tak nečujeme se nož mytu ve Vužice, nie po cim sveče ľudža rone, kjetro sa počaso, merzaja svarja na horco, tu ty škopario napšikvad při svetur mištostvach, so na trauniku při treningu kjetro počato, šak ste napšikvad videli norvegske mústvo ma tam vujke če, aber mehr schon wulke Tscheche. Viazac stürzt die Stoppino Celsiusa. Maja tukwine tisch w USA. Zbożu ni tschi. Gisch maja ich rö. Kopowski muswa, ale tisch fenojok. Gisch moja ram szczyłowacz na tutych swytuch mistrzostwach. Na przykład w Atlantze, Dallasu, aber Houstone. Tute stadia są minuce prze wulke radzene kwodżaki. Możesz rajcz, prajcz przyrie. Niemska przeciwo Curaçao. Je to znano domu, albo tam nim napadne. Wacicha tam stadiony by kompletne zaurena, a klimatiska przyprawa. Je cywy stadion na przyjomne 22 stopniu kwodziła, a nie ladajo toho, maja to dla hiszcze pitne przestawki takich stadionach, gdzie z molam hiżo jace tak prawie horcone. No haj, tun albo tam nima ani klimatis przyprawu nadziele, tamni maja jun za 100 tysacy w naddimensionalnych kwodżakach, stadionach, rady tyś w USA.

Do dziwadwa witaja dżęca dopodnia szulario dżewatio litnika serbskiego gimnazja Budyszin a popodniu wod na pocjuch do na popeczich su holce holce dżęca tešiszcze na casting przeproszeni za serbskie dżiczace dziwadwo. Dżiči starobie dżiwecz do 12 lit moža so wobdzielić, a dziwadwo tak zasypie wodkryć. Nic casting, ale na volleyballowe training za pospytanie su żony wutrobne witane żonskie mustwo Wiktorie Woklece pyta nowe rajerki, widotisz młode holce su wutrobne witani wuspytać możecie so dżęca wieczor 60 we Wokleczanskiej sportuni. Dżęca skadruje so Kuluska Mieszczanska Rada wieczor 7 a to tamniejszy sydor Nikulowe. Kulturna fabryka we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć. Profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomów, tam w Swytniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczor 8 we kulturnej fabryce we Wojorecach. Zmierc, niemscy Friedensrichter, poskiczy jutze stwortk za soryczną hodzinu, a to panczycach kukowe, wot cioch do napo 60, możecie jemu swoje starosze tvareniu zariadnickiego zjazka przy klusztorski wodze przedniesć. Zmierc je dżęca, wolecie jutze, we panczycach kukowe, wot cioch do napo 60. A to chcę radejście dodać we Wojorecach. Witaję was jutce na dziwaniczku tykania paczorio za wojorowsku rejowansku drastu. Jutce w odczyroch dosedmich w domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Reorjowa powita na wonu aktivitu.

0: A z tym je 6 hodzin jednacze. Hajlu by ludzo horco ta na nas jedzie. 43 stopniu Celsiusa moli z miestnami konc tydzenia niemski docpieć, a tyż we Łużycy wo wiele zimniejszo nie budzie, tyż tu roża nam 43 stopniu Celsiusa niedzielu na przykład. To pak nie jenoż za nas, ludzi, napinace, ale tyż za naszą zwierinu. Mirczyn Węg jest o woboniu, na co możesz to dziwać, pola zwiera to napast twoje domiacności, a na zarodzie zotyż woni. Horcy miesacz dość dere przetraja.
1: Horcota je zauszu zwierinu napinaca. Tola na niekotre zwieriata dobiš bole dziwačač na tamne praj skutna lekarka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpja pod čopotu hustoty taki strach rože zone toho pođe ti nešetraja, tam dobijem ti jara na to dziwač. Psyk ma te bolečinenu z čopotu hači na kočka, ale jen te vidi, že po tých temperaturoch te kočki samo leža v kutku ha spodaja jachlič.
1: Kutk je to dla vážne a vo sebi je došč vody. Wody pak była temperatura straszna, so pauszalnie rec nie chodzi. To je od zwierzęcia a sytuacje odwisne.
2: Samo ty, gdzieście są 25 albo 20 stopni, a jedynie no psyka w aucie zabudzie, może to krytyce odwacie, no. To odla jest taka pauszalna liczba, nieki nie dało.
1: Kutk a woda pak nie jest jenoż ważne za lubuszki doma, ale też za skut na pastwie. Szo jedne hać kujn, koza albo wódca.
2: Jeli ta możność w obstej, za jen te nucolwe, jo to wiezo jen dobry poskitk, za te zwierzęta, ważne jest, że te tam niekajki kutk mają. To też nie bożel, to te drudy widzi, że wprawdzie te wódce są pasu, a pełne we słońcu steja, a samo bez picia, to by za nie.
1: Horcota pak potrechi tyś żywie zwierzęta dokoła wokoło nas, kiedyś na przykład domiace ptaki. One mają strategię przeciwo wysokim temperaturam praj wuczo za biologię Szymon Szota.
3: Po nich oni te czerpia, no, to im też szkodzi. A potem potem prynowadne na pewno kutk, albo też wodę, junu zauchani tam pili, a junu zauchani potem też kupali w tej wodzie. Also kosy to nam się rady czynia, albo roble, co rady tej wodzie kupia.
1: A przy tym możesz ich na horcych dniach domiacej zarodzie podpierować.
3: Najlepiej tak jedną wolną szklu zać, tam gdzie są na kamienu spojrzeć, co się może na tym synieć. A ta szklada by obchodziła płona bocz, a ta kuma dobie też niska bocz, a potem tam rady wodę pija, a co tej ukupia. Ważne jest, że to jest szklanie, że stoi, gdzie się nie ma jeden dobry przelat, tak, że nie może tam gdzieś na nowa kuczka przykradnąć, albo tak. A potem tu szklu proszę kujże dzień, bo możesz się poradnie uredzić, tak, że nie muszę żadne korości na te taczki przenieśli.
1: Nad wodą wesela są też jeże a wywerczki. Niekotre drużyny ptaków są nimo to rady piesku ukupają. To wokwodnia, a z dobą przeciwo parazitam poma. Zo zwierzęta, wo sebie domiace, przy horcocie raz mienie żeru, nie je niczo neuszedne. Na tamne wiece pak dobiš reagować, tak Zara Benčec.
2: Jeli je nieke jenoš widzi, zo medla tum psyk jace jachli, albo tum kujnku słabu upada, znano moži jen ze sliwki wodu, nic ze lud zimny, ale ze sliwki wodu ku skłodzić, ale če co łupkeć bołać, jeli bude zwierzę dobra czepotać, albo uprawdzie nie jac przy sebi, albo ukopane, bo on uprodzi nidom k skutnym likorie.
1: Dokiż nie je horcota takich padach jenoż jace nieprzyjomna, ale woprawdzie worożaca.
0: Rozprawia Mirčin Węg, a szyszteki nuzły pad kunc tydzienia dożywi. Może skutno lekarsku nuzłu służbu zazwonić, czy swo namakacie też w syczach, a tam wam potem praja, ke kotrym praksa możecie się też sobotu a niedzielu dojeć, jeli ma wasz skoczina doma tola tu nawet tamny problem. Mirčin Węg rozprawia się w zwieratach przy horcocie, no a ci kajszcież my so wesela przez rianu wokół Wodżacu, wodżiznu, pól. Po takim tyż to moli raz naszym zwieratam poskiczyć. Bilk nasy do mnie.

0: Tell me about it. No, what do I'm rade poedam? Minutze gak nacha suje. Je na posed mich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Schulerjona serbskich Schulach maja tutun de dżin skroczenu wuczbu. Miesto 45 menšinskich so jenoj spohodzinske schulske hodzine wotmiewaja. Naprzykład na wyższej szuli Worklecy. Z tym su sie przedmiety zaručene, praj nawodnica Diana Šučina. Na budyskim serbskim gymnaziju maja mešincu mies skroczenymi hodzinami a kuncom po 6 hodzinie, tak direktor René Wiatzwok. Nawodnica Radworskiej Wyższej Szule Diana Wojczerjowa zdzieli, że maja szulario cały tydzień po 5 godzinie swobodne. W Ralbicach zmija czwartk a piatk po 2 godzinie skróczone w uczbu. W Slepom jest so szulskie wiednictwo za skróczone szulskie godziny za tutun tydzień rozsudziło. Wszystkie napraszowane szule dodadza, że wszystkie aktualnie rozsudza. W obsiedzerii Radworskiego rodu Floriani Heilbronnery jest so czera brązowa tafla niemskie założby za pomnik oszkit przepodała. Wona ma na finansjalną podpieru założby przy ponowieniu rodu dopominać. Prywatni daryczelio a wunoszki loterie Glücksspirale su ponowienie jednacze historyckich wokno zmożnili. Cukunje jest so 540 euro za to dariło. Radworski rod je jeden z 880 pomnikov škitanih objektov Nemski, kotrž su ze spichovanju profitovali. Na Worklečanskej kupie je kur Lipa, čera večer pred 186 z javnu probu převjet. Na preprošenje Worklečanskeho vjesnoho tovorstva zaspiva kur pod tujem nebjom najšela koriše serbske štučki. Na poslednji probie do lične přestavki predstej kur tradicionelne a moderne serbske spivy. Kletu aprilu hotuje so kur na vosebite koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenja kura z novým oratorijom Jezusove dživy Felixa Breuera. Wokres Budyšin zesenja svoju peněžnu podpěru za zaměru zvjazk Vůžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 380 euro z popfatku k dispozici staja a za 2028 nimale 320 euro. Zaměru zvjazk koordinuje turistické vůviče Vůžiske jezoriny a pomá při marketingu, vůvivanju infrastruktury a regionálnym zromadnym džile. Z wyższym finansnym angażementem maja so przychodnie z pomocą spichowania większe projekty zwoprodzić. Na letoszym sympozju towarzyszności za wumiostwowe sledzienie w Irskiej wobczyli so tutun tydzień serbska wumiocza Karolina Krautzec. Tema rekatunras – jak so wumiostwowe sledzienie z mniejszynowymi rzeczymi rozestaja. Krautzec pokazuje swoją instalację Rycz, Rycz, gdyż zabiera się so z tym, jakie so serbszczyna w jej swojbie przez brunicu zubiła. Wumiocze rysuje przesiedlenie swoje prawuki z wojewódzkiego regiona do Delnie Wóżycy, a potem do Hornie Wóżycy. Powiada o wopkadnej serbszczynie, z kotrych się wotrostwa, a o swoich tuczasnych pracowaniach swoim dzieciom hona serbszczynu nauczyć. To bych upowieszcze, kotrych namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca zmijemy ledma mroczelu, za to pak dość, a na dość słońca, każdy się że minie nie dniach, hać to ci a ci co ci stopniu, żywe slibro dzieńca pokaza, tak na meteorologie wieszcza, nitko runie su słończne wosom na czytu budyszynie. Hać do niedziele wostane dale, przeważnie słończne, jara, horco, tropiske nimale, każdy dzień żywe slibro dale stupa, niedzielu, za naszą kończynu samo 40 stopniu wieszcza.
0: Zbożony kisz ma klimatisku przyprawu we oczy. W osobie tutych dniach trzeba czy ju na drogach pakie tak daleko szitko swobodne. Błyska czy żadnych nie jest tu już wam dobru, a wiesz tu jezbu szczyry po napo sedmich.
1: Serbski rozwóz.
0: A jak so czapota na nasze trzeba wyskutkuje? To nie dom, z Katku wam powiedam oj. Dobry start przyjemuj. Do dżęsniejszej sredy.

0: zu.
1: Hubaske słowa abo lepe cune synki czarnychu wecza pause wesenio su jestano zaswyszeli wonka zarodzie w Worklecach sejdzo kolipa jemenuce czera na tamniszej wesnej kupy w Worklecach zjawnu probu przewiet na przeproszenie wesnego towarstwa w Worklecy je kuo czera niekak 180 przyposłucharjam pod hłym niebiom ich najlubsze serbskie stuczki zaspiewa. Tak zaklinczyszu na kupy na przykład moderne serbske spiewy, kajż nicht tu nebez maczerie. Aber tyż kwowade z Wużica. Aber tyż stuczka skupiny Daisy Dogs przeczyl jo. Riane synki tu zaswyszimy.

krótko do cibidlki na osomie. No a to mam casting poskytku za dzieci. Dzieńca pytaja są nowi rajerio za serbskie dzieciace dziwadło. Dzieci starobie 9 do 12 lat może są na castingu w obdzielicz, a dziwadło se tak za siebie odkryć. A to dzieńca po południu wod na pociuch do na popieczych su holcy a holcy witani na dziwadło na rodzie. Tam będzie casting. Nic dre casting, ale na volejbulowe wotevrenne trening. Za pospytanie, jeszcze utromne witani, lube żony, młode holce, kiedyś cydzia so rade wuspytacz, żonskie mustwo Wiktorie w Oklecy pyta nowe rajarki, a wuspytacz może czeso dżęca wieczo sześcich we wokleczanskiej sportowni. Dzieńca sotyż kuluska mieszczanska rada skadżuje wieczo sednich tamniejszy kuluski sydani. Zmierc niemsce Friedensrichter poskyči jutze štvortk za so rečnu hodžinu a to pančicach kukove jutze od cioch do napošeščich možeče jemu svoje starošče v tvareniu zariadnického zjazka při kloštorskej vodže předniesč. V Vorjorecach také praje vitaj vas jutze štvortk na dživoničku tykania pačerjov za vojorovsku rejovansku drastu jutze od štyrioch do sedmich. W domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Rejorjowa w utromnie wita. A jutze z tej dwie gmieńskie radze junu we Wasku, tam zetka so Rajbiczanska gmieńska rada wieczo 60 tamniejszym towarstwem domie we Wasku. A w Horkach skadżuje so Kruszczanska gmieńska rada wieczo 7 gratuni horczanskie woniowie wobory.

0: Konc tydzenia z Česo zawyższe też mocne poczyli takaż Katka a ja, haja niedzielu, kiwaja nam samo 43 stopni Celsjusa, tuż zabieramy so radra z naszym czywom a tyż czopotu. Haj Katka na hocych dniach nad 30 stopniami czuja so mnozy hiżo kietro wuczapani, samo gdyż jenoż wod poczuja, što so przy tym poprawom naszym czyli takle szitko stawa Katka.
1: A jeżo bez pojeba je czuło przy takich temperaturach silnie wużadane, czylna temperatura stupa, a organizm spyta so przez poczenie a rozszerene żyłki wokwódnić. Przez to so wiatce kryje, jak koży transportuje, so muła so czopwota tyś wotę dać. Równoczasnie dobi wutroba spieszniejsza bić, so by kożu kajście sznucku na organy zastarała. Przez poczenie zubi czuło kapalinu, sztoś kryjny wolum redukuje. To może k problemam w obtoka wieść, w osobie, gdyż dlie stijisz. To odlaczujemy so husto, muczni, a z dżela sa nam samowerci.
0: A tyś czopwe tropiske noce so husto w osobie poczeżowace, w osobie te wużadanie możesz rec, czy odlaso przy horco, czy samo spice czeszo w oczerstwiamy.
1: Czyło trzeba kłódne wumienienia, żeby prawie dere spać mu. Normalnie spaduje nasza czynna temperatura nocy, sztoż woloża w usnienie. Gdyż pak w ostanie prze Czopwo tutaj wokwodzenie tak prawie nie funguje. To wiecie k tomu, że się pozdziszo wusnimy, a hustciszo wotuczamy. Nimo toho nie traje potom też nasz wuboki spar tak długo, kotruż je w osobie ważny za prawe woczarstwienie. Frekwencja wutroby wostanie wysoka, a stresowe hormony może przybierać. Całkownie zaczuwamy spar przez to jako mene wočarstwiace, samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnozy tež rozprávajú pri horcoče vo špatný naladže, abo za maja malo apetita, ktorú rolu raje da horcota tež za naše mentálne deremeče.
1: Wysokie temperatury te wuskutkuje sobie za też na nasze moze, haj. Studie pokazuje, że są ludzie przy horcocze spieszniejsze dniewni, albo z najmniejsza bóle czuciwi, a może są szpatniejsze koncentrować. Rozsudy padną czeszo, a pożytku na power prostrze wotybiera. Równoczasnie zubi wiele ludzi przy horcocze apetit, što już zwisuje najskiera z wiestymi czułowymi sygnalami. Čivo spýta tak, přidatnú produkciu čopvoty přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cukodne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, ktorá štiny horcidne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přejemo je šítko dobre na tutých přichodných horcích dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rône porečavo je skatku a vám ráde tež ešte dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra je hač do cioch litru čivo na džen treba. Tež v slunčnom loku osmunčná kréma, neje, naškodu, rune tak aj šnavoči a niešto nabovu, ale došak tiež dere sami viešte. Tu iš dajte si netko kofi zesvodžeč, čaj, kakao, aber tiež kvôdne napoj do rania.

Witam Was uczamie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywe szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreś szpy powiesnusz, gluku a zdrowotu de to przyniasz. Jo, ale to nie o szo. Szo około świętego Jana Żinca, plana słyszeszo, ale nieżli aż wam wiecie, bo Żinca jest na programie ulicu Jom, co wam rynny Żinczycysz, ja sam Ania Kochaj-Czwarcowa, a wiele wiasy na przysłuchaniu.

kudnju svetego Jana słyszysz o żince plana z Boże słowo. Na jańskiej namszy sme byli nieżylu kezlem. Teka w tym żince szaka skoniosza. Dalsz na tema Boże to sarska hove miejsce. Zagronita za sarska nastupności miejsca ga Boże żince w mieszczańskim parlamencie w swoim ziele rozpsiał jaś. My sme już o co raz nie opiedali. Jo, a pen, co my jeszcze poglednusze do nowego udarza naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik. Jo, ale do tego myslím se trebamy szukne wochwożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz z wetostara ze zimnym mużom.

0: Mknienie szulskie konferencje teke szczynia mają, szim ważne ją, aż mają ukniki szansu hejżyć do jadnuczkie zakładnie witaj szule miasta, do ludki szule mieszcze.
1: W żylowskiej zakładnej szule, ludki szule, oni teke poprzą wegi na to gledają, tola mają tam cało starysze swoje obmyslenie mierzymy, licrunosz niesmy. W tym szulskim obcerku tej zakladnej szuli tola tam nasze miestno kriegno, stoglasz. My smo Serba, a co my to miestno mieć, ale nie bydlimy, wyżylo je.
0: Jo, a to ma takie cynisz z tym, aż żylejska szula jo przemała, ma przemało szpo, a notne pieniądze za nuo twary dalej feluju. Żynca wiacora na zgromadzenie mieszczanskiego parlamenta, co kosa co skozylowa uści wiele wiecy temu naspomniesz, jak gleda wina do przychoda.
1: To jo tak już żyla, ten stał żarzasz, ako jo. Klärtok muss man klären, wenn nasche Schule, wenn nasche Institution, was ne Tecker als verritzne Schule schon da lebeji, nichts neo sever als stere beji, Tecker wis herske Museum hier. Das so Schätze, Protze, Sato, dobre Statkovasch.

0: Жінця є жін Святого Яна, к тому, що слышали ровно беже слово, серське б'ятування куяння сутеки мілі в Кезлем, то й уже було ніжлю. Штефані Крауцовець уліцує.
1: Прит'янського рітування витив'язці су звене велялі намшу. То є була двоюрецна намша. Psalm a epistlu su selske a nimske liazuali. Dvejorecne su piatovali, a sviju vieru uznavali.
2: Kak su tveje statki tak velike, tveje mysli su neumierne dvumoke.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Bez reži jo zavisče stojal Jan ten dupjar. Bez Rejubiku su žin Jana svišili ako Lišojske gede, šak si žin Jana a gede blisko Lišojskego a Zimskego zaurošenja slunca. Gede su zahob zasa, žož pšibira svitlo obšin zasi. Jan stoj za nedlejše dne leta, za svitlo, a teke za plodne liše. Biblii ste opisovani prožinje Jezusa a Jana, a ca samodrugosti mašaju kradu podobnej. Křesťané majú vysybný žien, žož se spomínajú na zmakanie mašerjú, ka Márie a Alžběty. Tomu dňu se groní Márie doma pytanie, na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše sú gronili tomu dňu předežnúska Mária. Vytom je také bylo na tý námši v Kızlem to grono. Na selský jo liazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbětu přijde cas, až dejašo prvožíš, a vena peroži syna. A je susieži a přijašele zvršachu, až biešo ucinil knies svoju zmilnosť na nej a veni vjaselachu se z nejú.
1: Na Jana jo tak ako na Jezusa cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žicenie žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšasilo jogo glú na tableše. Taki kejns nejo cakal na Jana v Kızlem slednu neželu. Jomu su v tradicionelnym rituvanju Jano vytergali tmdracki, kytariš su pkšeli jogo obljak. Ako namšaje su stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šuknych zahopili rozluštuvaš.
0: Schönen guten Tag, Svätiger Jana Vekeslem, Joras Pravivar, Stefanie Krautzeitz.

Kokul kołaś, uszywasz, szysz, origami, to groni z papiery, szak złożyłaś, kreslisz, mylowasz, szoto myżesz o na modernej psiezy, któraż burzowicz zasej wesarskim domie wytpłynia zegar pieszych se zachopio. Cesto teka gromy, że serski spiwają, przytom uknutek nowe słowa a obroty, chtoż rad sam ze swoimi rukoma nieco gotują szykne su uczebne przeprzosony, swoje riedy dieli pak sami sobą przyniast pod dyrdakdybk.de/rucny-żywo dostaniesz o więcej informacji.

0: Przy telefonie mam nęto redaktorku naszego sarskiego tyżenika Nowy Casnik, a to jest Jill Frances Ketlicoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, żynca, joga ten jański dzień. Bużo już o nieco nowym udaszu o tom jańskim dniu.
1: Nic direktnie jański dzień, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra. Jo rytna tradycja, a jedno raz na tawę kezlem, to jańskie rejtowanie. W tom jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaż ten Jan. Jo przeszał swoją przyjaciółkę, lec co se z nim wyżyni, co w ramiku tego szogo, no ten Jan, jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wena jo gronił a jo albo nie, to zgodnie już o sobie takie w tym przynosku.
0: Rydne liżojskie czoinko, bo ja groniwa. Które czoinka masz ości w casniku?
1: Ja pepszałem szykne te wieraszki w slednym casu. Dudaku w swieżyn, a to na nie mniej już o krotki ty zagronim raz, jo, dokulaż miestna dla niamyżom szykno w cewie wielikości net przyniaś, ale pen przyjdzucy tyżyn dużo więcej. Najpierw jano jeden obraz, a krotki tekst k tomu. Za nas jo tam był host Adam, a jo dożywił krzasny dudaku w swieżyn. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć jo z miejscami, ale na gluku jano z miejscami do wody padnu, nie wiedra dla, ale ta druga połowica programu jo jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki bok z krzasnymi obrazami w nowym casniku, obrazy w nie wiedra. Nieśmy wyzjawili, tym mam na prywatnym handiu, te takie dają. Jo, ale no jo. A jo, drastwa ryju jo, to namaka jo szoteke, a to plana z nadpismom drastwa se znoj. Te temperatury su byli usokie, ta launa jo, weta była dobra. A jo, to coś są nędo groniwa, serski swieżyn, drastwa se znoj, to jo na dwojnym boce wesreś casnika, k czemu iści dalszne, krzasne, obrazy drastwa teke w Bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecy pen zgynioszo, gaś cytaszo, a wyszkorowie, szuri se ryjojo, a se swiesi, to nie ok do myśleniu, ale teke poważne wiece se stanu. Serska rada jo obradowała, podla jo była Konstancy Kuszcy, cwetnowego casnika. Zgynioszo te temy, co jo tam to ważne było. A na kuszczu pacu zajmchyliś na to, które serskie pożyle zmiło wóżyski festiwal, kęć bużo być 5-12 augusta do 13 septembra, dokulaż we gwołnym, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nie glida na to serskie, nie glida tak na to, coś my, jako serska community, za ważne mamy, to nic, ale ktoś, co tam nieco serskiego dożywisz, ma możliwość, ja sam se informowała na casnikarskiej konferencji, a to z tej obszczałdu wiegin zajmnej termina. Na to przosym gledaj się, znasz, ja to nieco coś was zajmują, spił w przespołudnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej modostnej, jako ulicy jotej we swoich perspektywach, we serskiej community, to są na nie mniej serskie temy, a se uprosiło, bo tam zgonisz.
0: Po takim casnik gleda takie dopredka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szykne te redne obrazy, fotografie, bildki, a koszcze gotowali do kulasz, chowe radiu, nie możemy to jana na internetowym bocu. To ja wesemność na to, se jaselimy w prednym reżiku Jusa, a co nas informowali, przy telefonie jo była Jill Frances Ketlicoc. Życzę mam jeszcze redne dzień.
1: To życzę tej równości, a utrajsza derie, tu gör co tu.
0: Jo, równo tak.

Jedna w 80% globalnego wikowania transportują się z wożu. A w to kradu mało wiemy w ożywieniu namerju, aby przypoznali uznam namerniku za zastaranie ludności na całym świecie, su założyli w leta 2011 Międzynarodny dzień namernictwa. A nasza muzyka tyżenia się z tym zabiera. Każde leto przyobrożyło się 5 a 20 juni namernikam. Toż ten dzień, gdy zmocniś wydobnie za cesto kszute umienienia żyła namerju, a tak wabiś za to powołanie. Witam, aż se namernictwo w śpiewach cesto romantizują, jo se czeski śpiewar Kubin rozsużył za sprzałniejsze gledanie. W tekstcze se groni miasto drugim, se namernik zna już smir nic pak ciel. Sejn ludzi minio a zwiery do tebe zawiedują, twoje nuczy kone cołanie, szemrej se żywie wydali.